drogą. Opraszczasz se z nim, ale zaś to tako długo. Narucio sam zoru i wieter na jugo. Ty zatwarasz oczy, ale zaś